0: 2:56. Alo,
1: Alo, Shemani.
0: Karibu karibu Ashimwene, tuamanye lina kwa vyali.
1: Una Ashimwene tumuja uji jambilesi cha kataguka ambiti mberikala.
0: Mm-hmm.
1: Ya Asimami, nifesha uli cheto cheshi talukula.
0: Karibu karibu.
1: Sikeni jiranua la janjile jukutia, Shemani, barifevu kwa ula. Kabi ya gati mayo yoyo.
0: Kulilaga ulongo.
1: Nampura nati mbiteje ni wani wala atuja kutinyo kumbole kachara ale kuti jamani yati yati ala muu
0: pataja ulija ulijukumangu wa huko tajile utingangu
1: ngedi nipuoneka kwa ule nambo chiyao chakura alangati yamba kunguluka kunguluka uneni kujaga kulanga basi
0: nga rala kambo gabe kwa abelishiji koze koze
1: Wawula kuti jamani banji banya le baba nakachawe kuti kuti jamani yati yati batenda
0: ngazwala
1: ne kunguluka chenene
0: mhm
1: ni kuti tuche madwa ngambi kukutajira vera tateta jamani uvitata vitaga unaje ningu vitana mungati kakuza
0: kuileshela momo ngati pa ushima la utaija ugona kuko dada wao
1: hai yeni kundele chiragamere tujomba
0: eh
1: Ah, bari yoshe madhumbi kene.
0: Sata jia kulungwa.
1: Ya, sata bari nafike nubaki mwene chera maheleo.
0: Eee.
1: Ale, langubole ilibelevo.
0: Asante, asante.
1: Asante.

Kwemba kwa julio kalengo amati mbali wanga kachasa wakupweteka ukalandila ndalama po kafika pakhomo mateke iyayi chomwe thumba lathu doke lathu 9 horas kapena 10 horas ndi 9 minutos